0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al